0: również mówić rzetelnie, wymawiać dobrze. Staramy się mówić o ciekawych rzeczach i nie zanudzić was. Dlatego każdego dnia szykujemy dla was coś z nieco innej beczki. Ale żebyśmy się w tym wszystkim nie pogubili, mamy pewną świecką tradycję. Zawsze zaczynamy od...
1: Poczynajmy od słowa dnia.
0: Słowo dnia nam przyświeca, słowo dnia nas prowadzi. Jakie

0: Giętkie ciało, ktoś śmiało wygina. Giętkie ma ręce, giętkie stopy, a czasami ktoś giętki jest w języku i potrafi tym językiem powiedzieć naprawdę wiele i tak, żeby było do słuchu. Giętko, giętkość i przechodzimy do właściwego słowa dnia. Giętkość pochodzi oczywiście od tego giętkiego, troszeczkę wygięła to słowo. Giętkość nart jest warunkiem ich mniejszej lub większej przydatności. Prawda czy fałsz? Prawda. Ptaki, pingwiny, bardzo je cenimy. Na falach i w falach pingwin nie ma równych pośród ptaków. Tam dopiero rozwija cały swój talent, niesłychaną giętkość i zręczność ruchów, nie do uwierzenia chyżych, pewnych i celnych. O drzewach długie gałęzie grabu z trzcinową giętkością kładą się na sąsiednie drzewa. O polityce było jak najbardziej wnuczka polityka. Cytat z literatury polskiej, Mieczysław Jastrun. Nie miał on, książę Władysław, giętkości dyplomatycznej ojca i tej słodyczy w ustach, która zjednywała księciu Adamowi stronników. Albo tak, o Ksenofoncie, cytat, jako stylista stoi bardzo wysoko, prawie tak wysoko jak Maksym Rylski. Pod jego piórem mowa attycka po raz pierwszy nabrała poczucia swej przyrodzonej lekkości i giętkości. Rzewuski pisał w pamiętnikach o pewnym jegomościu, że nie miał tej giętkości towarzyskiej innym niezbędnej dla otrzymania popularności. Giętki to nie zawsze o pozytywnych postaciach. Czasem ktoś taki giętki to ktoś cokolwiek fałszywy i obłudny stara się zyskać popularność i uznanie wśród innych dzięki swojej pewnej elastyczności. Skąd to słowo się wzięło? Giętki pochodzi z języka prasłowiańskiego, od czasownika gąti. I tak, od początku chodziło właśnie o to zginanie, wyginanie i tym podobne. Giętki to dający się łatwo zginać. Pokrewne jest to słowo takim, pokrewne synonimicznie jest to słowo właśnie takim słowem jak elastyczny, plastyczny i jeszcze kilka. Giętki w literaturze polskiej, no cóż, pierwsza liga to Juliusz Słowacki. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun, jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa, a czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa.
1: Прекрасно, прекрасна, прекрасну цитату ти вибрав, Марчине. А я ще звернула увагу, що гєнткий язик, коли ми говоримо польською мовою, це можемо ми говорити і в прямому значенні, тобто гнучкий язик, так, котрий там і скручується в трубочки, і різні фігури можна робити цим язиком. Натомість в переносному значенні гєнткий язик – це, власне, як гнучка мова. Перекладаємо в українській, такої можливості ми не маємо.
0: Максим Рильський переложив, зрештою, цей фрагмент словацького, але переклад прочитаємо вам іншим разом.
1: А тепер послухаємо «Танок на Майдані Конго», «Зроби мені хіп-хоп», це пісня із 98-го року, а ми вибрали її тому, що, однак, реп і читання репу, воно вимагає такої гнучкості і язика, і мови.

Wielu sprzętów można użyć skomplikowanej techniki, ale nic tak nie robi hip-hop jak giętki język. To właśnie on wykonuje najważniejszą część roboty o języku, o tym jak pracuje, do czego możemy go wykorzystywać. Dzisiaj rozmawiamy w codziennej audycji pół na pół. Czasami stawiamy przed naszym językiem prawdziwe wyzwania.

0: niekoniecznie ma coś wspólnego z drzewami, proszę się nie martwić. Wszystkie jej nocne koszule były z nieprzezroczystej kory, zapięte pod szyją. Hanna Kowalewska tego lata. Kora. Jaka bywa kora? Bywa oczywiście kora mózgowa, czyli pofałdowana warstwa substancji szarej okrywająca półkolę mózgu. Inaczej szare komórki kora mózgowa chroni. Kora nadnercza to wierzchnia warstwa gruczołów nadnercza. I w języku polskim ta kora ziemska już nie funkcjonuje, została zastąpiona przez skorupę, ale dawniejsza polszczyzna korę ziemską, korę ziemi jak najbardziej zna w tym znaczeniu zewnętrzna, zakrzepła warstwa ziemi. Julian Tuwim, cuda się będą działy w pulchnej ziemnej korze. Za ziarnem każde korzec dawam chleba czarna. Dalej bryło z posad świata, nowymi cię pchniemy tory, aż opleśniałej zbywszy się kory, zielone przypomnisz lata. Adam Mickiewicz. Kora, znaczenie drugie, zupełnie inne, ze starożytnej Grecji przywędrowała. Кора то інакше ніяка Персефона.
1: Так, у давньогрецькій міфології Кора – це друге і таємне ім'я богині Персефони. Вона була донькою Зевса і Деметри, нагадаємо. А ім'я Кора...
0: Добра родина.
1: Так. Ну, так, і все було окей, поки Аїд її не викрав. Так, Кору викрав Аїд, забрав її до свого підземного царства, і вже як дружина Аїда, Кора змінила своє ім'я на Персефону. За легендою, власне, Аїд викрав її, коли вона збирала квіти на лузі, забрав до свого царства. І мати Деметра, вона взагалі перестала, це богиня родючості, так? Мати Деметра перестала дбати про землю, через що почався великий голод. Ну і почалися переговори, як же ж втішити Деметру. І домовилися, що 2/3 року Кора буде жити на землі, тоді природа розквітає, а 1/3 вона проводить під землею з Аїдом.
0: Tak, już greccy bogowie znali takie patchworkowe rodziny i dzielenie czasu spędzanego z dzieckiem. Historia o Demeter i korze aktualna jest w pewnym sensie do dziś. Musi być konsensus, kompromis wszystkich trzeba zadowolić. Kora to również antyczny posąg grecki przedstawiający stojącą młodą dziewczynę w powłóczystej szacie, bo kora, korę po starogrecku, ale po nowogrecku właściwie też oznacza dziewczyna. I to był taki najstarszy typ greckiego posągu kobiecego. Ta dziewczyna stała tak poważnie w długich szatach, często z owocem, kwiatkiem lub jakimś ptakiem w ręku. Kora to żeński odpowiednik kurosa. Taka rzeźba była wykonana z wapienia, marmuru lub porosu. Artyści starannie opracowywali szczegóły stroju i uczesania, podkreślali to polichromowaniem, a wyraz twarzy przedstawiali z charakterystycznym, archaicznym, nieco zagadkowym uśmiechem. I prawdopodobnie te posągi, a niektóre z nich znamy do dziś, miały charakter portretowy, czyli prawdziwe kobiety, prawdziwe dziewczyny zostały uwiecznione, jak również ich strój, uczesanie i tym podobne.
1: Чи про справжню жінку, чи про справжню дівчину співає гурт Вів'єн Морт, переконаємося.
0: З цілою певністю.

0: було вже небажано.
1: No, jeżeli Manam został wymazany, to oczywiście zniknął z anteny Polskiego Radia. Ale był pewien problem. Na liście przebojów programu trzeciego prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego królował wtedy utwór Simple Story. Jak prowadzić listę przebojów bez największego hitu? Od kilka razy w historii Marek Niedźwiecki miał dylematy i to był jeden z nich. I mógł zrobić tak, zdjąć utwór z listy i udawać, że go nie ma, nie było. Tak właśnie podpowiadali mu niektórzy gorliwi cenzorzy, ale ciążyła na nim przecież odpowiedzialność przed społeczeństwem słuchającym. No i też przekora. Bardzo chciał puścić hit zespołu, który został zabroniony, ale wybrał jeszcze inne rozwiązanie. Zamiast pełnej piosenki na antenie popłynął tylko jej wstęp, czyli charakterystyczny werbel z utworu To tylko tango. Przez kilkadziesiąt sekund, a czasem dłużej, zapętlony w eter szło monotonne bicie werbla. Bez słów, bez gitary. Tylko rytm.

0: Tak, ludzie mają rzeczywiście czasami takie problemy. Rządza słownik języka polskiego podpowiada, że to niepohamowane pragnienie posiadania lub doznawania czegoś. Na przykład rządza pieniądza. Po drugie, rządza to silny pociąg fizyczny. Dzikie rządza, ale niekoniecznie pieniądze. Tutaj bliższe znaczeniowo jest pożądanie, chuć.
1: А тепер словник української мови. Жага – велике бажання пити з Праги. І в цьому значенні зовсім слово не пасує до цієї пісні. Натомість переносне значення – велике нестримне бажання чого-небудь. Угу. І третє – власне нестримне почуття любові, пристрасть.
0: Так, так, велика пристрасть. Угу. Gdy wszystko stracisz, a lud się odwróci...
1: Коли ти все втратиш, а народ відвернеться від тебе...
0: За późno będzie, by do życia wrócić.
1: Буде запізно, щоб повернутися до життя.
0: Bój się teraz, ty Kreonie.
1: Тепер бійся, ти Креоне.
0: Nie zaśniesz przeze mnie.
1: Ти не заснеш через мене. І далі текст.
0: Gdy zechce, będę szczurem...
1: Коли захочу, я буду щуром.
0: Дотре до тебе через найменшу дюру.
1: Я доберуся до тебе через найменшу дірку або найменший отвір. Гаразд, два пояснення. Дієслово.
0: Дотреть.
1: Дістатися до чогось, досягнути чогось, добратися до чогось, наприклад.
0: Дотреть до цілу.
1: Досягнути мети.
0: Gdy zechce, będę karaluchem.
1: Ojoj, коли захочу, я буду тарганом.
0: Aj, karaluch, takie sympatyczne stworzonko, prawda? Będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
1: Я буду шепотіти тобі в ухо прокляття.
0: A mogłam być cieniem w upalne południe.
1: А я могла би бути тінню у спекотний південь.
0: Czułą kochanką w środku nocy.
1: Ніжною коханкою посеред ночі.
0: Mówisz, że jestem bez siły.
1: Ти кажеш, що не маю сили.
0: No, siła bezsilnych, tak? Nieco wcześniej ukazał się esej Wacława Havla przed napisaniem tej piosenki Syła bezsilnych.
1: Тобто відсилає нас скоро туди.
0: Wiele aluzji tutaj można odczytać. Być może nawet ich nie ma, ale odczytują się. Mówisz, że jestem bez siły. He, ty chyba żartujesz.
1: Ty zdajesz, żartujesz.
0: Jestem twardym diamentem.
1: Ja twardy diament.
0: Ty go tylko szlifujesz.
1: Ty go tylko szlifujesz.
0: Bój się teraz, ty Kreonie.
1: Bij się teper, ty Kreone.
0: Nie zaśniesz przeze mnie.
1: Ty nie zasnesz przez mnie.
0: Gdy zechcę, będę szczurem.
1: Коли захочу, буду щуром.
0: Dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę.
1: Доберусь до тебе через найменший отвір.
0: Gdy zechcę, będę karaluchem.
1: Коли захочу, я буду тарганом.
0: Będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
1: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття.
0: Ну... Przekleństwo, przekleństwo. Słowo lub ciąg słów wypowiadany jako emocjonalna reakcja na pewne zdarzenie.
1: Тобто лайка.
0: Тобто brzydkie słowa, mhm. Ale przekleństwo to również słowa wypowiadane pod adresem kogoś, o których mówiący sądzi, że ich powiedzenie spowoduje w przyszłości złe skutki. Innymi słowy, rzucić przekleństwo na złego tyrana.
1: Тобто прокляття, проклянути когось, так, проклинати когось.
0: І таке przekleństwo над Kreonem bezdusznym може ciążyć jako fatum.
1: Так, тобто прокляття як fatum, так, і це третє значення слова przekleństwa.
0: A i tutaj mamy tę dwoistość, a przecież mogło być tak pięknie. Mogłam być cieniem w upalne południe.
1: A ja mogłaby być tinią w spekotnej piwdeń.
0: Czułą kochanką w środku nocy.
1: Niżną kochanką posered nocy.
0: Jestem twardym diamentem.
1: Ja twardy diament.
0: Ty go tylko... Szlifujesz.
1: Ty jego tylko szlifujesz.
0: Tak się kończy ta piosenka. Oszlifowany diament stanie się z pewnością brylantem, a zły dyktator odnajdzie sprawiedliwość.
1: Прекрасна пісня. Дякую тобі дуже, Марчине, що ти її підказав.
0: Я тут.
1: Так, за кожним разом, коли її слухаю, мурахи йдуть по тілу. Kreon, це наша сьогоднішня пісня в музичному уроці.
0: Цікавостка, ten album Mental Cut został zapisany, nagrany również w języku angielskim i między innymi piosenka Kreon jest dostępna, można ją łatwo znaleźć w internecie. Fajnie się słucha również tej wersji.
1: Ну, а ми перекладали на українську мову.

0: A na język ukraiński przełożyła Jana Stępniewicz. Zrobiła to przepięknie i bardzo ci dziękujemy za to.
1: Dziękujemy tobie, Marcin Gaćkowski.
0: To tyle może podziękowań. To była muzyczna lekcja. Do usłyszenia już wkrótce. Dziękujemy za uwagę.
1: Poczujemy się w piw na piw.

0: Tamka między środkową częścią łodygi i korzenia, a skórką. Jasna sprawa. Po trzecie, kora to lekka tkanina bawełniana o wytłaczanej powierzchni. Pościel z kory. W zależności od producenta, od gatunku tkaniny oraz od wykończenia można kupić od 56 do 76 zł. Po pierwsze, ceny z roku 2000. Po drugie, pościel z kory, no niekoniecznie sosnowej kory, czy jakiejś innej, niekoniecznie ma coś wspólnego z drzewami. Proszę się nie martwić. Wszystkie jej nocne koszule były z nieprzezroczystej kory zapięte pod szyją. Hanna Kowalewska tego lata. Kora. Jaka bywa kora? Bywa oczywiście kora mózgowa, czyli pofałdowana warstwa substancji szarej okrywająca półkolę mózgu. Inaczej szare komórki kora mózgowa chroni. Kora nadnercza to wierzchnia warstwa gruczołów nadnercza. I w języku polskim ta kora ziemska już nie funkcjonuje, została zastąpiona przez skorupę, ale dawniejsza polszczyzna korę ziemską, korę ziemi jak najbardziej zna w tym znaczeniu zewnętrzna, zakrzepła warstwa ziemi. Julian Tuwim, cuda się będą działy w pulchnej ziemnej korze, za ziarnem każde korzec dawam chleba czarna. Dalej bryło z posad świata, nowymi cię pchniemy tory, aż opleśniałej zbywszy się kory, zielone przypomnisz lata. Adam Mickiewicz. Kora, znaczenie drugie, zupełnie inne, ze starożytnej Grecji przywędrowała. Kora to inaczej niejaka Персефона.
1: Так, у давньогрецькій міфології Кора – це друге і таємне ім'я богині Персефони. Вона була донькою Зевса і Деметри, нагадаємо, а ім'я Кора…
0: Добра родина.
1: Так, ну так, і все було окей, поки Аїд її не викрав. Так, Кору викрав Аїд, забрав її до свого підземного царства, і вже як дружина Аїда, Кора змінила своє ім'я на Персефону. За легендою, власне, Аїд викрав її, коли вона збирала квіти на лузі, забрав до свого царства, і мати Деметра, вона взагалі перестала, це богиня родючості, так, мати Деметра перестала дбати про землю, через що почався великий голод, ну і почалися переговори, як же ж втішити Деметру. І домовилися, що дві третини року Кора буде жити на землі, тоді природа розквітає, а одну третину вона проводить під землею з Аїдом.
0: Так, już greccy bogowie znali takie patchworkowe rodziny i dzielenie czasu spędzanego z dzieckiem. Historia o Demeter i korze aktualna jest w pewnym sensie do dziś. Musi być konsensus, kompromis wszystkich trzeba zadowolić. Kora to również antyczny posąg grecki przedstawiający stojącą młodą dziewczynę w powłóczystej szacie, bo kora, korę po starogrecku, ale po nowogrecku właściwie też oznacza dziewczyna. I to był taki najstarszy typ greckiego posągu kobiecego. Ta dziewczyna stała tak poważnie w długich szatach, często z owocem, kwiatkiem lub jakimś ptakiem w ręku. Kora to żeński odpowiednik kurosa. Taka rzeźba była wykonana z wapienia, marmuru lub porosu. Artyści starannie opracowywali szczegóły stroju i uczesania, podkreślali to polichromowaniem, a wyraz twarzy przedstawiali z charakterystycznym, archaicznym, nieco zagadkowym uśmiechem. I prawdopodobnie te posągi, a niektóre z nich znamy do dziś, miały charakter portretowy, czyli prawdziwe kobiety, prawdziwe dziewczyny zostały uwiecznione, jak również ich strój, uczesanie i tym podobne.
1: Чи про справжню жінку, чи про справжню дівчину співає гурт Вів'єн Морт, переконаємося.
0: З цілою певністю.

0: Do Europy, do Buenos Aires podróżować jest rzeczywiście bosko. To wyśpiewała w roku 1980 polskiemu społeczeństwu, które raczej daleko nie podróżowało.
1: No власне, і текст, і теж сама музика, і це виконання. Абсолютний шок для звиклої до мелодійних пісень публіки. І публіка вимагала бісів. Після цього виступу гуртманам став дуже відомим, а рок-музика в певному сенсі відчинила двері храму польської пісні в Ополі, тому що на той час цей фестиваль польської пісні в Ополі був найважливішим таким майданчиком для майбутніх зірок, а вагу цього виступу з 1980 року чудово демонструють слова музикантів, їхні спогади, які прозвучали у фільмі Войчеха Мосейчука «Манам бич пєнькні».
0: Так, а więc eksplozja. Wspomniany John Porter wspomina te początki kory. Tak, niszczyła wszystkie bariery. Łamała wszystkie reguły, śpiewała tak, jak chciała. Nawet będąc pierwszy raz w Opolu, gdzie dali im naprawdę gówniany dźwięk, wyszła na scenę i wykrzyczała swój manifest. Powinniśmy to pamiętać. Naprawdę przełamali wiele barier, byli bardzo odważni w czasach, kiedy nie było to popularne. Sama wokalistka zapamiętała ten występ inaczej. Cytat. Niewiele pamiętam ze swojego pierwszego występu w 1980 roku. Nikogo wtedy nie znałam. Podeszła do mnie bardzo sławna artystka i się przedstawiła. Zdzicha jestem. Szok. To była Zdzisława Sośnicka. Kompletnie, mówiła Kora, nie pasowałam do nikogo i do niczego. No, to prawda, nie pasowała. Dalej mówiła tak. Miałam szaliczak mojej mamy w kolorze gołębim, kiedy na scenie, puk, pękły mi spodnie. Szybko, bum, bum, bum, się tym szaliczkiem owinęłam.
1: Так, і цей спогад про штани, які їй тріснули, власне, на сцені, увійшов до найпопулярніших анекдотів, пов'язаних із польською музикою і музикантами. Катерина Кубішовська в біографії Кори «Ще жиє»

problem. Na liście przebojów programu trzeciego prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego królował wtedy utwór Simple Story. Jak prowadzić listę przebojów bez największego hitu? Od kilka razy w historii Marek Niedźwiecki miał dylematy i to był jeden z nich. I mógł zrobić tak, zdjąć utwór z listy i udawać, że go nie ma, nie było. Tak właśnie podpowiadali mu niektórzy gorliwi cenzorzy, ale ciążyła na nim przecież odpowiedzialność przed społeczeństwem słuchającym. No i też przekora, bardzo chciał puścić hit zespołu, który został zabroniony, ale wybrał jeszcze inne rozwiązanie. Zamiast pełnej piosenki na antenie popłynął tylko jej wstęp, czyli charakterystyczny werbel z utworu To tylko tango. Przez kilkadziesiąt sekund, a czasem dłużej, zapętlony w eter szło monotonne bicie werbla. Bez słów, bez gitary. Tylko rytm.

0: Ryczkowskiej.
1: To tyle może podziękowań. To była muzyczna lekcja. Do usłyszenia już wkrótce. Dziękujemy za uwagę.
0: Poczujemy się w piw na piw.

0: Одвар з кори чарних ольх. No tak, człowiek niekiedy po korę sięga. Sięgają również poeci, oczywiście. Leopold Staff w ogrodzie leży o wieczorze, patrząc w lecące ptaki pod drzewem, gdziem wystrzelał w korze dwuimion naszych znaki.
1: Ajajajajaj, oj, niegarno tak rizbyty w korze drzew.
0: Bardzo brzydki zwyczaj, znany ludzkości w czasach, miejmy nadzieję, już minionych, wycinane w korze znaki, serduszka, imiona, fu.
1: Plus dorównuje, och, zwitki my co znajemy.
0: Bardzo, bardzo brzydko. Rzeczywiście takie rany na drzewach później widać bardzo, bardzo długo. Miłość już dawno odeszła, zwietrzała, a ta para uwieczniona scyzorykiem wciąż rani drzewo. Dobrze, znaczenie drugie. Kora tkanka między środkową częścią łodygi i korzenia, a skórką. Jasna sprawa. Po trzecie, kora to lekka tkanina bawełniana o wytłaczanej powierzchni. Pościel z kory. W zależności od producenta, od gatunku tkaniny oraz od wykończenia można kupić od 56 do 76 zł. Po pierwsze, ceny z roku 2000. Po drugie, pościel z kory, no niekoniecznie sosnowej kory czy jakiejś innej, niekoniecznie ma coś wspólnego z drzewami. Proszę się nie martwić. Wszystkie jej nocne koszule były z nieprzezroczystej kory, zapięte pod szyją. Hanna Kowalewska tego lata. Kora. Jaka bywa kora? Bywa oczywiście kora mózgowa, czyli pofałdowana warstwa substancji szarej, okrywająca półkole mózgu. Inaczej szare komórki kora mózgowa chroni. Kora nadnercza to wierzchnia warstwa gruczołów nadnercza. I w języku polskim ta kora ziemska już nie funkcjonuje. Została zastąpiona przez skorupę, ale dawniejsza polszczyzna korę ziemską, korę ziemi jak najbardziej zna w tym znaczeniu zewnętrzna, zakrzepła warstwa ziemi. Julian Tuwim, cuda się będą działy w pulchnej ziemnej korze. Za ziarnem każde korzec dawam chleba czarna. Dalej bryło z posad świata, nowymi cię pchniemy tory, aż opleśniałej zbywszy się kory, zielone przypomnisz lata. Adam Mickiewicz. Kora, znaczenie drugie, zupełnie inne, ze starożytnej Grecji przywędrowała. Kora to inaczej niejaka Персефона.
1: Так, у давньогрецькій міфології Кора – це друге і таємне ім'я богині Персефони. Вона була донькою Зевса і Деметри, нагадаємо, а ім'я Кора…
0: Добра родина.
1: Так, ну так, і все було окей, поки Аїд її не викрав. Так, Кору викрав Аїд, забрав її до свого підземного царства, і вже як дружина Аїда, Кора змінила своє ім'я на Персефону. За легендою, власне, Аїд викрав її, коли вона збирала квіти на лузі, забрав до свого царства, і мати Деметра, вона взагалі перестала, це богиня родючості, так, мати Деметра перестала дбати про землю, через що почався великий голод. Ну і почалися переговори, як же ж втішити Деметру. І домовилися, що дві третини року Кора буде жити на землі, тоді природа розквітає, а одну третину вона проводить під землею з Аїдом.
0: Так, już greccy bogowie znali takie patchworkowe rodziny i dzielenie czasu spędzanego z dzieckiem. Historia o Demeter i Korze aktualna jest w pewnym sensie do dziś. Musi być konsensus, kompromis wszystkich trzeba zadowolić. Kora to również antyczny posąg grecki przedstawiający stojącą młodą dziewczynę w powłóczystej szacie, bo kora, korę po starogrecku, ale po nowogrecku właściwie też oznacza dziewczynę. I to był taki najstarszy typ greckiego posągu kobiecego. Ta dziewczyna stała tak poważnie w długich szatach, często z owocem, kwiatkiem lub jakimś ptakiem w ręku. Kora to żeński odpowiednik kurosa. Taka rzeźba była wykonana z wapienia, marmuru lub porosu. Artyści starannie opracowywali szczegóły stroju i uczesania, podkreślali to polichromowaniem, a wyraz twarzy przedstawiali z charakterystycznym, archaicznym, nieco zagadkowym uśmiechem i prawdopodobnie

0: Podobnie te posągi, a niektóre z nich znamy do dziś, miały charakter portretowy, czyli prawdziwe kobiety, prawdziwe dziewczyny zostały uwiecznione, jak również ich strój, uczesanie i tym podobne.
1: Чи про справжню жінку, чи про справжню дівчину співає гурт Вів'єн Морт, переконаємося.
0: З цілою певністю.

jako stan umysłu, jako zjawisko, jako gwiazda narodziła się w 1980 roku w powszechnym społecznym odbiorze na 18. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tamże właśnie w konkursie

0: Київської пісні в Ополі, так, в 80-му році, так.
1: Przeszedł ten występ nie tylko do historii imprezy w Opolu, ale również zelektryzował całą krajową scenę muzyczną. Podczas koncertu Rock w Opolu Manam wykonał piosenki Boskie Buenos oraz Rządza pieniądzem.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.